0: Znaliśmy zarówno ojca, mieszkał w moskiewskim hotelu Lux w okolicy 11. Ja zajmowałam numer 17.
1: Do codziennej pracy.